Nominos, Eos, Es, Sifon, Sif, Bax, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex